Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo je on. Ne jeo je on, ne jeo je on. Jak to vse, ka ohtina mahoma, a cimona, ego nekamona. Jak vanma, jak imi gosia, ego ma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.

Kayasovce, on tavoj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao tna mahoma, a cimona ego negamona. Egoan ma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.